Ntchadidi bwana ntirukule radio yathu ni magole makumashanu na libodzi ya mfesiri wathu mang'onong'ono line tatere bzifunikana kuti titukule radio yathu iyende icitukuka izo nthawi zathe izo zipfemba napinza makumatatu.